Jau Sun, Walter Waspi, Dalla Chapella Wasserwachser, Kun RTR, Essas, Adina, Al Puls, Dalla Musica Populara.